Nie wiem, to kawałek zespołu Brooklyn. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór albo dzień dobry, w zależności kiedy nas słuchacie. Polskie granie w Radio Szmu, polska muzyka, polscy wykonawcy, ale nie zawsze po polsku, a dzisiaj będzie i po polsku i po angielsku na 100%. 99,8 MHz, nasza częstotliwość radiowa i na tej częstotliwości nas słuchajcie. A oprócz tego możecie nas słuchać przez neta, jak mieszkacie gdzieś dalej od Aberdeen. No, na naszej stronce www.szmu.org.uk, szmu pisane oczywiście SHMU. Czwartki, 19 premiera, powtórki sobota rano o 8 i w niedzielę wieczorem o 21. Dobra, tyle formułek. Przywitałem się dosyć ciekawym zespołem. Zespół Brooklyn. Co to jest? No, albo właściwie kim oni są? To jest łódzki kwintet, który, tak można powiedzieć, wnosi świeżość do klasycznego gitarowego grania. Zresztą to było słychać. Bardzo fajnie grali, takie dynamiczne tempo, fajne riffy, no i taki drapieżny polski wokal. Całkiem fajnie to brzmiało, prawda? Jeżeli się wam podobało, to będzie więcej takich ciekawostek, bo teraz będzie Daria Zawiałów. Darię już przedstawiałem w moim programie nieraz, także posłuchajmy, co ma do zaprezentowania. Piosenka Złamane Serce. Jest okej. Okay.

A całkiem fajny przebój, taki bardzo wyrazisty, troszeczkę w takim amerykańskim szczycie gitarowym, prawda? Nie wiem, czy to słyszeliście. I w ogóle można powiedzieć, że tak fajnie łączy właśnie, właściwie tak lawiruje pomiędzy muzyką alternatywną a radiowym mainstreamem. No i to była Daria Zawiałow. Muszę was przeprosić, bo niestety nie miałem dostępu do mojego konta na Facebooku przez jakiś czas. Miałem powiesić, bo miałem to zrobić przed audycją zeszłą, ale jak zwykle lenistwo mi na to nie pozwalało i chciałem zaraz po audycji zamieścić parę fotek właśnie z naszych wypraw wakacyjnych. No nie udało się, a wtedy, ale już są. Teraz już są, będzie można sprawdzić. Popatrzcie sobie, gdzie byliśmy z moim synem. Chodzi oczywiście o te muzea, co wam opisem. A dzisiaj powiem wam szybciutko tylko parę słów o Lake District. Tak, ale to nie teraz, to nie teraz. Teraz będzie dla was coś, co pewnie znacie. Na pewno, bo jeżeli mówię Meslowitz, to wszyscy myślą, że no. Artur Rojek, no nie. Bo Artur Rojek zaczął karierę solową, a wokalistą, obecnie wokalistą zespołu Meslowitz jest Mateusz Parzmięso. No i co? No to posłuchajcie, jak śpiewa właśnie Mateusz razem z Meslowitz. A piosenka to Pac-Man.

0: To jest polskie granie w Radio Szmu.
1: Tak, tak, tak. Polskie granie w Radio Szmu. Wiecie, o co chodzi. Polska muzyka, polscy wykonawcy i nie zawsze po polsku. No dobra, powiedziałem przed chwilą, że coś wam powiem na temat Lake District. I wiecie co? Ja byłem tam drugi raz i nie zawiodłem się znowu. Przepiękne miejsce, polecam wszystkim i nie tak jak myśmy mieli tylko trzy noclegi i dwa dni, ale no naprawdę warto, warto tam jechać, warto tam spędzić przynajmniej tydzień. Myśmy się zatrzymali w takim hostelu YHA Helvellyn, dziura zapita dechami, naprawdę. Słuchajcie, raz, żeby się tam dostać, to przejeżdżaliśmy przez takie serpentyny, gdzie jeżeli ktoś zna Bielsko albo Szczyrk, to w Bielsku droga na Przegibek, a w Szczyrku droga na Salmopol, to jest przedszkole w porównaniu z tym.

Przejechaliśmy tą boczną drogę i sobie myślimy, jak tam daleko jeszcze. No i jedziemy, jedziemy. Asfalt się skończył. Co powiem wam, tu w Szkocji to się rzadko kiedy zdarza, żeby asfalt się kończył. No i jedziemy dalej i potem jest już prywatna droga właśnie do tego hostelu. I tak mniej więcej taką szutrowo-kamienistą drogą około mili jechaliśmy, żeby dojechać do tego hotelu. Oczywiście cały czas pnąc się do góry. No miejsce rewelacyjne. Cisza, spokój, telefony nie działają, internet tym bardziej. Także świetnie było. Pograliśmy sobie w karty, pograliśmy sobie w szachy z Szymkiem. No super. Ja się cieszę akurat z tego wypadku. No i co? No i w pierwszy dzień, to znaczy przyjechaliśmy tam wieczorem, przenieśliśmy się z Anglii, z południowej Anglii. Wieczorem tam, pod wieczór przyjechaliśmy, tak po 6:00, zakodomowaliśmy się i tak dalej. Na drugi dzień rano pojechaliśmy sobie popłynąć statkiem. I statkiem pływaliśmy po jeziorze Windermere. Dojechaliśmy do portu, ten port nazywa się, w ogóle miejscowość z tym portem, Bowness. I płynęliśmy na południe, powiem wam, już wam powiem, jak się nazywa tutaj, gdzie jest ten port. Tu jest taki fajny port, do niego dopłynęliśmy. A wiecie co, wiecie, że nie mogę znaleźć. O, tu jest. Lakeside to jest. I tam przesiedliśmy się na zabytkową kolej parową. Tą koleją przejechaliśmy, mniej więcej pół godziny się jedzie, ponad pół godziny się jedzie do miejscowości Bagbarrow. I tam oczywiście wysiedliśmy sobie, wypiliśmy kawkę, potem wsiedliśmy w następny pociąg i wróciliśmy z powrotem do tego Lakeside, do tego portu. Też oczywiście tą kolejką. Tam zjedliśmy sobie taki mały lunch i z powrotem na stateczek i wróciliśmy statkiem. No już było późno, bo żeśmy to oczywiście czasu trochę minęło i wróciliśmy do hostelu. Wracamy do muzyki. Kim Nowak, My to jest kolejny kawałek, a co było w następny dzień, powiem wam trochę później.

właśnie taki garażowy rock, punk rock. Punk rock. Właśnie tak mam w opisie, słuchajcie, punk rock. Ja pamiętam punk rock z lat 80., między innymi Deserter i tak dalej, tego typu zespoły. To był punk rock, to był rzeczywiście punk rock, powiem wam. A teraz to jest takie bardzo grzeczne. Wiecie co? A w ogóle co to jest? Co to jest Kim Novak? Kim Novak to jest duo braci Waglewskich, Fish i Emmett. No a kawałek, no słyszeliście te przesterowane gitary, sekcja rytmiczna, taka trochę właśnie punkowska, no w cudzysłowie punkowska. No dobra, to było przed chwilą. Co jeszcze wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o te stateczki, którymi statki wycieczkowe, którymi płynęliśmy, naprawdę bardzo fajne, czyściutkie, zadbane, żadnej odrapanej farby, żadnej rdzy, było super naprawdę. I te statki, te, którymi akurat płynęliśmy, te były wyprodukowane w okresie międzywojennym. Jeden z nich był wyprodukowany w Szkocji. To akurat słuchałem, co mówił właśnie kapitan w czasie rejsu i między innymi powiedział, że jeden z tych statków był właśnie wybudowany w Szkocji, w Glasgow. Tak, dobra, a my z muzyką jedziemy dalej. Mieliśmy Kima Novaka, czy Kimów Novaków, nie wiem jak ich określić. Na teraz Riverside. Riverside już był w moim programie. Słuchajcie, ja jestem zakochany w tym zespole, także będzie tego troszeczkę więcej za niedługo. A nie będę nic mówił o tym, o tej grupie. Posłuchajcie. Kawałek Friend or Foe, Riverside.

0: jak wam się podobał Riverside? Słuchajcie, no absolutna światowa czołówka. Takie progresywne granie z polskiej sceny muzycznej. Dodatkowo jeszcze ten kawałek jest inspirowany takim syntetycznym rokiem z lat 80. Zresztą bardzo przypomina mi brzmienie właśnie jednego z angielskich zespołów właśnie z tych lat. I wiecie co, nie mogę sobie przypomnieć, co to jest za grupa, ale spróbuję sobie przypomnieć i przy najbliższej okazji, jak będę prezentował więcej kawałków tego zespołu, to wam powiem. No dobra, co mogę jeszcze powiedzieć wam bardzo fajnego o naszym wypadzie? Jeszcze został nam ostatni dzień, no i to był pierwszy dzień, w którym padał deszcz, autentycznie. Tak udało się nam fajnie z pogodą, że mieliśmy słoneczko, była pogoda, było ciepło, czasem za ciepło, a pamiętacie, że nocowaliśmy przez przypadek w namiocie i w nocy było zimno. Trochę, ale to właśnie, to są uroki właśnie namiotu. No ale dobra. W ostatni dzień wybraliśmy się do Kendall. Ja miło wspominam to miejsce, bo tam byłem. Właśnie z Szymkiem byliśmy 10 lat temu. No i no wiadomo, deszcz padał, coś tam zrobiłem zdjęć, Szymon oczywiście też. No i stwierdziłem, chyba będziemy wracać do hostelu, ale zaczęło się rozpogadzać. Deszcz przestał padać, stwierdziliśmy, dobra, jedziemy obejrzeć sobie ruiny zamków Kendall. No ruiny fajne, bardzo fajne, zresztą z zamku Kendall, tak, z tych ruin jest bardzo ładna perspektywa. Jedno, co mi się tam bardzo podoba, to architektura. Jak zwykle w Wielkiej Brytanii, tam gdzie po prostu występuje jakiś kamień, jest on wykorzystywany w budownictwie. Tu w Aberdeen mamy granit, dlatego nasza Aberdeen nazywa się Granite City albo Silver City. Właśnie od koloru i rodzaju tego kamienia, z którego wybudowana jest większość właśnie starszych domów. Natomiast w Kendall występuje łupek i tam bardzo charakterystycznie są budowane te domy, bo ten kamień nie kładzie się pionowo, tylko na płasko. Przez to, że jeżeli byłby nacisk właśnie w poprzek tych warstw, no to on by bardzo łatwo pękał. No i ta zabudowa jest też właśnie bardzo taka charakterystyczna. Warto pojechać zobaczyć, a to zobaczycie oczywiście na zdjęciach, jak zajrzycie na nasze polskie granie. Tak, i co jeszcze? Ale o tym później powiemy, bo teraz mam przygotowany dla was kawałek cały ten Fame, a śpiewa Organek.
1: Kolejny singiel z nowej płyty, piosenka Cały ten Fame.

No myślę, że tym kawałkiem to was zaskoczyłem. Rhinos. Tides from Nebula to jest zespół. Rhinos to oczywiście tytuł piosenki. Instrumentalne nagranie. I wiecie co? Ja już zwątpiłem w to, że uda mi się posłuchać jakiegoś kawałka, gdzie napięcie jest budowane powoli i na koniec właśnie jest takie przelanie tego wszystkiego, tak jak tu była ostatnia minutka na gitarach, tak, rzępolona, no ale było, powiem wam, mi się bardzo podoba coś takiego, nie wiem jak wam, mam nadzieję, że też jeżeli się wam podoba, zagram wam więcej, tylko muszę się o tym dowiedzieć, tak, że gdzieś tam kiedyś na profilu Polskiego Grania możecie coś napisać, co chcielibyście posłuchać, oczywiście tylko proszę, nie piszcie mi Disco Polo albo Biesiadna, ja to też raz na jakiś czas puszczę, ale no ale to nie moja muzyka. Dobra. A tak w ogóle ten Tides from Nebula to jest warszawskie trio. Jeszcze szybciutko wam opowiem o ostatnim dniu, bo w Kendall chodziliśmy i szukaliśmy magnesów na lodówkę, bo to lubię robić właśnie z miejsc, które odwiedzam, przywożę sobie magnesy. No i wiecie co znalazłem tam? Ręcznie malowane na kamieniach magnesy. I na jednym z nich był narysowany taki domek, most, domek na nim i podpis Ambleside. Wiecie co? Ja pamiętałem to miejsce. 10 lat temu tam byłem. Też oczywiście z synem razem. I szybciutko tam pojechaliśmy, bo to było raczej raptem od Kendall 20 minut jazdy. Zatrzymaliśmy się tam. Oczywiście połaziliśmy po mieście i znaleźliśmy ten domek i usiedliśmy na dokładnie tym samym kamieniu, co siedzieliśmy 10 lat wcześniej, żeby sobie zrobić zdjęcia. Wiecie, mamy zdjęcie teraz jak, no, dwa zdjęcia, jedno 10 lat później. No, naprawdę fajnie to wygląda. Z drugiej strony właśnie tam warto obejrzeć sobie, to jest taki charakterystyczny punkt w Ambleside, ten Bridge House to się nazywa, czyli domek na moście. I dodatkowo uwaga, jeszcze tam w pobliżu jest wodospad. Jest taki około 20-metrowy wodospad, gdzie wartość to się idzie może 15 minut z miasta wzdłuż rzeczki i dochodzi się do przepięknego miejsca. I tam jest ten wodospad. Zobaczycie to na zdjęciu. Tak, no dobra, wystarczy. Wystarczy o tym wszystkim. Wróciliśmy potem do Aberdeen, wypoczęci, świezi, oczywiście głodni internetu i wiadomości. No, a co u nas? U nas Boka. Boka to jest grupa, a kawałek nosi tytuł 900. Never.

0: No tak, i co ty myślicie? To jest boka. W ogóle powiem wam taką ciekawostkę, że jest to jeden z najbardziej tajemniczych zespołów, jeżeli chodzi o Polskę, bo muzycy grają już bardzo długo i nie, od lat, i występują wyłącznie w maskach, całkowicie ukrywając swoje twarze. No i jak wam się podobały te przesterowane gitary i ta muzyka elektroniczna? Bardzo, bardzo ciekawe połączenie. To, co dzisiaj słyszeliście, to jest jest taki mój eksperyment, bo chciałem zagrać coś nowego, coś innego i znalazłem dla was po prostu troszeczkę alternatywną muzykę. Muzykę mniej znaną, w ogóle artystów mniej znanych. No, niektórzy są znani, jak Riverside, jak Meslowitz, jak Organek, prawda? Ale taka troszeczkę inna muzyka. I w tym kierunku chciałbym iść przez najbliższe 2 miesiące, żeby prezentować po prostu współczesną muzykę rockową, taki rock progresywny, post-rock, coś takiego właśnie, grać w tą stronę. No i mam nadzieję, że się wam to spodoba. No oczywiście wiadomo, będę przyplatał to jakimiś innymi rzeczami, bo nie tylko rokiem człowiek żyje. No czasem disco polo też trzeba posłuchać. Choćby tylko po to, żeby wiedzieć, przy czym się bawić, a czego nie włączać do słuchania. No, bo mimo, że nie przepadam za disco polo, to jednak jeżeli chodzi o imprezy, zabawy, to chyba jest jedna z najlepszych muzyk. Jeden z najlepszych rodzajów muzyki do tańczenia, jeżeli chodzi o Polskę. No dobra, powiedziałem wam jeszcze troszeczkę o wakacjach, powiedziałem wam, czego można będzie się spodziewać w najbliższym czasie. No i wypadałoby się już pożegnać, także do usłyszenia za tydzień. A co będzie? Zobaczymy. Mam pewien pomysł w głowie na audycję Mono, ale w stereo, ale to będzie niespodzianka. Więc do usłyszenia i zapraszam na następny tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry moi drodzy, przy mikrofonie Lidia Konar, witam was bardzo serdecznie w tę sobotę, co dzisiaj w naszym programie. Oczywiście sporo dobrej muzyki, ale jeżeli zaglądacie na naszą stronę na Facebooku, to wiecie, że to wydanie będzie poświęcone w większej części wielkiej polskiej artystce, śpiewaczce Ewie Demarczyk, także warto zostać, posłuchać, dowiedzieć się być może czegoś nowego o tej wspaniałej śpiewaczce.

kilku pokoleniom prezentowała to, co w piosence najszlachetniejsze, najbardziej wartościowe. Nie zostawiła po sobie zbyt wielu nagrań, ale same perły. Napisał na Facebooku Wacław Krupiński, krakowski dziennikarz i krytyk. Odeszła największa Żegnaj Ewo. Przekazano krótko na oficjalnej stronie piwnicy pod Baranami. Urodziła się 16 stycznia 1941 roku w Krakowie jako córka rzeźbiarza Leonarda Demarczyka i krawcowej Janiny z domu Bańdo. Demarczyk jako dziecko uczyła się gry na fortepianie, a podczas nauki w szkole średniej zafascynowała się jednak sceną kabaretową. Ukończyła krakowską średnią szkołę muzyczną w klasie fortepianu, ale w 1961 roku zadebiutowała na deskach Cyrulika kabaretu Akademii Medycznej w Krakowie. Akademię Muzyczną w klasie fortepianu porzuciła już po roku, by poświęcić się szkole aktorskiej. Następnie uczęszczała do krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Występy w Cyruliku przyniosły jej pewną popularność i w 1962 roku Demarczyk zadebiutowała w zespole Piwnicy pod Baranami. Sprowadzili ją tam zafascynowani jej talentami Zygmunt Konieczny i Piotr Skrzynecki. Środowisko naszej piwnicy pod Baranami zdobywało coraz większy rozgłos, opowiadał Zygmunt Konieczny w jednym z wywiadów. Pewnego dnia przyszedł do nas saksofonista Przemek Jakowski, mówiąc, że widział właśnie występ kabaretu studenckiego Cyrulik z pięknie śpiewającą dziewczyną. Warto by ją sprawdzić, powiedział. Poszliśmy więc z Piotrem Skrzyneckim, by się o tym przekonać. Na miejscu okazało się, że Przemek miał całkowitą rację. Ewa była zjawiskowa. Jako że nasz kabaret był już znany nie tylko w Krakowie, nie mieliśmy żadnego problemu, by namówić ją do przejścia do nas. Ewa Demarczyk wkrótce stała się gwiazdą Piwnicy pod Baranami, a następnie jedną z najsławniejszych osób w Krakowie. W 1963 roku wystąpiła na pierwszym krajowym festiwalu piosenki polskiej w Opolu, gdzie wykonała piosenki takie jak Karuzela z Madonnami, Czarne Anioły i Taki Pejzaż. Za swój występ otrzymała nagrodę festiwalu, wzbudzając entuzjazm krytyki i publiczności. Tego samego roku został wydany jej pierwszy singiel zawierający 3 piosenki, którymi triumfowała na festiwalu opolskim. W 1964 roku na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie zdobyła 2 nagrodę za Grande Voix Rion. Posłuchajmy teraz tego utworu.

Artystka występowała także za granicą w paryskiej Olimpii, do której zaprosił ją właściciel słynnej sali koncertowej Bruno Cocatrix, zafascynowany charyzmą i nietuzinkową urodą polskiej piosenkarki. Artystka wystąpiła również w Genewie z okazji 20-lecia powstania ONZ. W Olimpii wystąpiła dopiero rok po pierwszym zaproszeniu. Za pierwszym razem odmówiła Cocatrixowi, twierdząc, że wpierw musi ukończyć szkołę teatralną. Francuz nie musiał jednak czekać, aż piosenkarka odbierze dyplom. Przyjechała bowiem do Paryża już w 1964 roku, na 2 lata przed ukończeniem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jej występy okazały się wielkim sukcesem, a paryska prasa rozpisywała się o demarczyk. Koniecznym okazało się zorganizowanie dodatkowych występów. Z Francji pojechała śpiewać do Belgii, Szwajcarii i innych krajów europejskich, a na przełomie lat 60. i 70. także śpiewała w Nowym Jorku, Chicago i Tokio. Artystka wystąpiła również w filmach takich jak Bariera Jerzego Skolimowskiego czy Zbyszek Jana Laskowskiego. Album Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego, wydany w 1967 roku, z utworami takimi jak Karuzela z Madonnami czy Groszki i Róże, był wielkim sukcesem. Zdobył tytuł platynowej płyty za sprzedaż ponad 100 tysięcy egzemplarzy i przeszedł do historii polskiej muzyki. Płyta ta była wielokrotnie wznawiana na nośniku kompaktowym, jednak wydania te nie posiadały autoryzacji Ewy Demarczyk. W 1999 roku ukazała się jedyna autoryzowana wersja CD z bonusową płytą zawierającą materiał z singla wydanego w 1963 roku. Posłuchajmy teraz legendarnej piosenki Groszki i Róże.

Mówiono, że na scenie Ewy nie można było przestać słuchać. I nie dało się też od niej oderwać wzroku. Sama przekonywała, że w momencie, gdy gasną światła i rozbrzmiewają pierwsze dźwięki, jest do wyłącznej dyspozycji publiczności. Podczas koncertów całkowicie się spalała. Bywało, że po wyjściu za kulisy traciła przytomność. W 1972 roku, po 10 latach, Demarczyk opuściła piwnicę pod Baranami. 2 lata później ukazała się jej druga płyta, na której znalazła się kompozycja Rebeka, jeden z największych przebojów Demarczyk. Nagrywała jednak niewiele, głównie poświęcając się koncertowaniu z nowym zespołem. Nie współpracowała już z Koniecznym. Z czasem trasy koncertowe stały się też coraz krótsze. Jeżeli jeszcze chodzi o drugi album, to wydała go rosyjska wytwórnia płytowa Melodia. Łączną sprzedaż albumów szacuje się na 17 milionów egzemplarzy, a utwory na język rosyjski przełożył Borys Nosi. Posłuchajmy teraz piosenki Takoj Smiesznoj, czyli Taki Śmieszny.

1982 roku wydano trzeci album piosenkarki Live. Album oryginalnie ukazał się jako podwójny long play, uzyskując status złotej płyty za sprzedaż ponad 100 tysięcy egzemplarzy w Polsce. Wydawnictwo zawiera kompozycje śpiewane przez wokalistkę w wielu językach, m.in. w języku polskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Na albumie znalazł się zapis z koncertów, jakie artystka dała w 1979 roku w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Posłuchajmy teraz jednego z utworów z tej płyty, Czerwonym Blaskiem Otoczona.

gdy przeminął rok rozłąki z ukochami. Chodziła blada, snując się jak cień. I choć nie jeden chciał być jej wybrany, to pustką świecił dla niej każdy dzień. Aż przyszedł list, ten list oczekiwany, rozrywa papier.

0: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. Szmu FM.
1: Od 1985 roku Ewa Dymarczyk prowadziła w Krakowie teatr muzyki i poezji nazywany Teatrem Ewy Dymarczyk. Choć wystawiane w nim spektakle cieszyły się dużą popularnością, z przyczyn formalnych teatr został zamknięty w roku 2000 po 14 latach działalności. Artystka powoli wycofywała się z życia publicznego, nie udzielała wywiadów. Ostatni koncert Dymarczyk z zespołem odbył się 8 listopada 1999 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu. W roku 2010 otrzymała Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. Natomiast w roku 2017 Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2015 ukazała się książka Czarny Anioł, opowieść o Ewie Dymarczyk autorstwa Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz o Buładzie. Krótko podsumowując, to bardzo wielka szkoda, że artystka od 20 lat praktycznie nie pokazywała się na polskiej scenie. Ta na pewno byłaby o wiele bogatsza, jeżeli by Ewa prezentowała swoje nieprzeciętne utwory. Była to artystka z niesamowitym potencjałem artystycznym, także bardzo wielka szkoda i też wielka strata, że odeszła tydzień temu. Wielka strata dla polskiej muzyki, dla nas wszystkich. Zachęcam Was, moi drodzy, do słuchania jej utworów. Są niesamowite, przepiękne, poetyckie, takie no niecodzienne. I warto je znać, warto je poznawać, jeżeli ich nie znamy. Jak się okazuje, wiele osób nie miało pojęcia do tej pory o istnieniu takiej artystki. A wnioskuję to z prywatnych rozmów z różnymi protokami. Tutaj Ewa Berlin. Także zachęcam Was do takiego zgłębiania polskich ścieżek muzycznych. Być może sami się zaskoczycie, ilu mamy wspaniałych, cudownych artystów. Niewątpliwie taką osobą była w świętej pamięci Ewa Dymarczyk.
2: Ujrzałam Cię po raz pierwszy w życiu i serce na długim życiu. Siła szepnął, bo to jest on. Nie wiem dlaczego wszedł, lecz obcy są mieści i chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Upiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak byłem krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja, mówiąc

0: z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
1: Brać.
2: Nie brać.
1: Żyć.
2: Czy umierać?
1: Mogę wybierać.
2: Tylko sam nie potrafię.
1: Sama nie będę, jak do NA trafię.
3: www.anonimowinarkomani.org.
2: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.
4: Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką. Polska muzyka na śniadanie w Radio Szmur FM.

I to już wszystko w tym wydaniu naszego Śniadania po polsku w Szmu FM. Była z wami Lidia Konar. Tradycyjnie życzę wam udanego weekendu, pięknego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.